0: essen tot die Sidios. Habo misle di. Tak, tak! Hauk, idiot! Jaise mi totis, milo valcet pa desati leti. Osmacet, sed nesa. Buona bila ciganca, prisica li zula negra. Totis, gambole, vandalusi. Iax e blasni in celis, viet tvaia gitana. Iax e blasni in celis, viet tvaia gitana. Ja, Jesko dam sane kal, Jesko uni.
1: Ja, pap zustal, pocili život, pitomi.